Dami kasa radinye bi mamia Anasye na me aye bonia aye fu Esu senye radia dumwa Naka me ni magwasyo Nasu sadye ni panina wongu radie